Jane Maciere, Jensa Mame, a Stobby Tun Bill, v srbskim rozvozu, bestuta klasikarja Mirčina Veclicha. Utromne postro, šim Maciarjam.

Mirliwa revolucja w niedyszy NDR, przez kotruż so tutun stat sypny, je miestem niemalie 17 czy letnimo. A tola su przeco iszczy temy zwoneho czasa, kotruż su niewobdziewane, abo jara mało przesledzene. Jedna tajka ryka serbskie medie a cenzura. Po takim kelko cenzury bie, abo nie bie, w nowinach rozwosu kniżnych nakładach. O tym su loni w novembrie na zjawnym wieczorku stawi z niskieje sekcje Maćice Serbskieje wutre dyskutowali. Tobie za Moniku Gerdesovu przyczyny dosć, so tutego w oczywidnie dżęca hisze horceho żeleza przynęć.

Vesne towarstwo z Noweje Veske a wokonych są mieje tun tydzień nidom 6 narodninarjo. W utoru je Edeltraud Hojarowa 7 a 60 narodniny svedčiwa, sredu Jan Herman 3 a 70. Štvrtk mieje staj Maria Pečcina 9 a 60 a Felix Zárodnik 30 narodniny. Křesťan Zárenk z Noweje Veske je piatk 7 a 70 narodniny svedčiu a Benno Šeuc samsny dzień 3 a 70. Vesne towarstwo w utrobnej strój a gratuluje. Domowinska skupina Pančice Kuko je nam z Božo przeczasława za Heinžu Pašcinu. Wona je sredu 4 a 80 narodniny svedčiwa. Skupina přeje šitko dobre w sobie strowotu a w osobinske dyremieče.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Techno, rock albo snanotala hip-hop chceme wiedzieć, što wy takle do chudźby poskacze. Tuż prajcie wy nam, što mamy my w przyszonym wusowaniu piskać. Svoje hudźbne všetče prajče pak našemaj Francomaj, kotre staj cilu kunstudzenia z mikrofonom pobuču a sa vás voprašujetaj, abo pustiče nam na Instagram krótki audio. Vážne je zo prajče, kotre spiu si všetče a če odla. Tuž nezabučte zapiknuć.
0: Zadkula.
1: Need Savage.
3: Jutce večo.

kaj szmła, a nie rodzina ju, kaj złama cocha. Je uciekła na maj, ze słońcem je szła.

tam jestem i lukta. Ja mam ga taki nowy wec. Ten wec jo wiedzin rybny. Tak budu rybnie ryłać. Ja szlodar jołysyn. Ja szlodar jołysyn.

0: dajo wiele wosobino, ako suse w zachadności wosarsku rec pracowali. Mogi jo pak żynca wetza byte. K takim słusza snasz teke mieszka acepta w żyluje kito grus. Wenjo se narożił na wos żynca przed 260 letami. Sebastian Elikowski-Winkler wam tu uznamnu sersku wosobinu przedstajio.
1: Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturie serbo, ketaryż jo udało ludowe nakładnictwo domowina živišnaščo 104 a 80, obspomniejo do tych miest najstarszego znatego kjarližarja, ketaryż jo był z powołania ucabnike. Jego serskim jejo Kito Grys. Na nimske Christian Grüß. Wenjo zawestaju trajne sledy w Žiluje, groni nam Erwin Mierschens.
2: Ten nasz žilojski Grüß, ten urodzony przejane małkicy przy miasta. Jego starysze są mi małki burski dwer, ale wenjo bo już wet małkiego wiejgi mudry, a se dogu zdał, wenco orduaś raz ceptary. A jak się orduasz tylko, ale nana, mama, nisi mieli te pieniądze, ten studium ją zapłacić. Nie wystawować nic już, ją musiał szlodar uknąć. W tym czasu, jak weno szlodar uknął, a tylko żywał, ją miał pieniądze, ją se kupował całą knigę, a ją sam studiował doma. A za wyjście, za 2-3 lata, jo sam tak wiele nastudiował, a za wyjście, jo krynął te papiery, aż wenio ceptal.
1: Ołac pak niejo wyżywieniu Kita Grysa nam wiele znate. Wenio se autodidaktiski na ucabnika kubłał, a w latach 1702 a 80 do 1805 w Žiluje ceptarił. Uše togo jo był mieszkar na nimske küster, a to pet navidowanim fararia Johana Gottlieba Krigaria, pen fararia Christiana Böttchera, a na keńcu fararia Martina Bukvaria. Wetom, ako jo do Žilova pšišel, dajo jadnu anekdotu, ketaraš ve jogo vesebnej obdarjonosti zabasnienie a muzycirowanie ulicujo.
2: Żon net dejne ceptar bez Žiluje ni runo żębu, to się piszą do Žilua tom teżańskim farariju. Tu prenu ni Žilu, ak jo namši prenaraz se predstaju tym ludziom, jo psitvarku stojo w jamburi, a tenom tak na njogo gledal, a mini, no ty, małki benglišk, co to z tibe bžo orduha, to doch ne bžo nic, ty doch ne bo žen ceptari. Ak ta namša jo ba kejc, jo bu ten bur, tak jasu ten Grys jo tak rydnie spiwał, a ulicował, aż wen jo za nukwence cakał, a mini, ty boś pisz żynca ku mnie na obiad. Pisz, gaż cerkwa jo kęc ku mnie domoj. No weno se jasielił.
1: Kito Grys jo był oblubowany mieszkar a ucabnik. Swej muzykalski talent jo nałożował teke wetom, aż jo žišecy hor nawiedował, a kjarliže pisał. W serskej rece. W lesie 1709 a 80 jo udał zbierku pet titelom Wendisches Sterbeliederbüchlein. Wena obšimie jo pak kjarliže za wetbieg całego leta. Poezija jo lepša nieżli we młogich, starszych, dolnoserskich kjarliżowych knigłach. Cytamy w serskim biografiskim słowniku. Z tym se basnienie duchownych spiwów Grysa, a teke nałożowana już nieco moderniejsza serska riec usoko getnosio. Kito Grys jo 4 a 600 lat dujko statkował w Žiluje. W bramborskim casniku z lata 1805 a 500 su jego nekrolog wezjawili. A Arno Štmuka, uznamny serski riecwiednik jo leta peżdy w casopisu Mašice serskeje, we uznamie Grysa pisał.
2: Te leta, ak wenio Žiluje był, Jo se vile dobrego nazywało weno, bo jan dobry ceptar. Te ludzie su se na jego jacali o mało wilni, gdzie respiłaś, a weno wile kjarliżu na tych toł, a napisał. Szykne serckie, betom caco, a ten labuł, w 18 stu letach, co te ludzie żyły większe part serbskie pedali. Niemskie nisu tak deremegli, ale serbskie są wenio, bo tak pilne żyły, a 4 a 6 jasec let jo żyły bu. A penio umrył, a ordo żyły tylko zakopane. Gaż ja na tu cerku gledam u slezy, że ten przytwark jo speze tego przytwarka tam jo jego ru tam jo wen lażał, a laży zięca jeszcze wiele cześci jo krynu.
1: Aż su byli basni, spiły, a kiarli, że kita gryza w serskim ludu znate, wetom piszo teke bramborski casnik 30 let pe jego śmierci. Mej luby casnikar, weno jo niżi 30 let, tam jo mnie raz niech ten serskie knigły przynias, nic siściane, ale z ruku pisane. A to su byli same serskie kiarliże. Znate, a nie znate. Mniej więcej, pak zakopowarskie, tak ako tenca suse spiwali w żyluje. Meżno, aż tam iści se spiwaju. We tych knigłach pak stojaszo to mnie niegajśnego żylojskiego szularia Grusa, a biechu te kiarliże we jego ruki napisane.
0: Kito Grus jo był żylojski mieszkar, ucabnik a kiarliża. Wenio se w osersku rec pracował, a serske basni a kiarliże napisał. Sebastian Ilikowski winkla jo wam jego przedstaju. To jo był przynosk z naszego archiwa. A żylowa Erwin Mierszenc jo był nam tekte hyszti recne partner.

0: Co szukną wod mamy? Co szukną wod mamy? Co szukną wod mamy?
1: Szukno coś mamy, mamy wet mamy. Gerald Schön joho spiwał. A kajin zaśnemu dniu mamu, smy pićku w naszom archiwie grebali, a smy namakali rete ustrzewanie z wiele gwosami maminorecnych ze striażowa. Nazgonite żenske a mamy, wani susy tam zmakali na bachtanie, wo żywienie a swiesze. Z narskim uchom jo tencas przysłuchał Juri Koch.

za globalnej usprzawnościu. A wydaj nam nasze winy, ako my wydawamy naszym winikam. To drie jo najsiejsza sada, wyna nieo napominanie naiwności naprzeciwo agresoram. Wyna jo napominanie, aż spirala gramoty a zarunania świet znicio. Toż ta modlitwa nas nie ucynio pasywnych. Ktoż stupio wen z beżeje komery, wiżi świet z inakszyma wecyma. Ako nichten, kęż pyta zamierom, a kęż jo dobył nowu nażiju. Przeto my szykne, smy żywe we dwiery, aż zmilność jo na końcu mecniejsza nieżli na moc. Życzę wam żognuwanu a mirnu niżylu.

A już jo nasz ustrzewański czas mimo, wicze startujemy zase frysznie do nowego tygodnia. Pönjo moja kolegoka Anja Kocholt-Schwarzowa zase za was ho. My mamy nowości z Czubca za was, a plarecnej kafejoni Zoriako pet kwedeśnie smy za was teke pödla byli. Potakiem, zaszaltuj się wicze zase wasz serski program. Zażyńca z rozszoknujom, ja som Diana Szecowa, rytnu nie żylu wam hyszczy życzym.